0: Państwa oraz moim gościem jest dziś ksiądz Wlastimil Ciezar, wiceprzewodniczący Towarzystwa Historycznego Hereditas, proboszcz ewangelicki w Ligotce Kameralnej. Wlastiku, witam Cię serdecznie i od razu przechodzę do rzeczy. U Ciebie na parafii w Ligotce Kameralnej miała miejsce konferencja przygotowana przez Wasze Towarzystwo wraz z Diakonią Śląską na temat ścisłego związku działalności misyjnej i diakonijnej w Kościele. Preteksty po temu były, że tak powiem, rocznicowe.
1: Jesienią ubiegłego roku po szeroko zakrojonej, trwającej 2 lata rekonstrukcji, został ponownie otwarty dom seniora diakonii śląskiej Sarepta w Ligotce. W tym samym czasie przypominaliśmy sobie 110. rocznicę urodzin jej powojennego dyrektora, pastora Władysława Santariusa. A w tych dniach minęło 70 lat od jego odwołania ze stanowiska, paradoksalnie po tym, jak ta placówka socjalna została przez niego odnowiona i postawiona na nogi.
0: Służba księdza Władysława Santariusa rozpoczęła się po II wojnie światowej. Jego studia przerwała wojna i okupacja. Pozostał jednak wierny swojej polskiej tożsamości. Pamiętam, jak jego siostra, moja z kolei parafianka, ilekroć opowiadała o swoim bracie, zawsze podkreślała, na pierwszym miejscu Władek był Polakiem.
1: Tak, po powrocie do domu z robot przymusowych pod koniec 1940 roku Władysław Santarius podjął pracę jako górnik na kopalni Barbara w Karwinie. Pozostał tam do końca wojny, ponieważ jako obywatel narodowości polskiej odmówił podpisania Volkslisty. Co prawda nie został powołany do armii niemieckiej, ale znosił prześladowania, między innymi polegające na tym, że pracował na znacznie gorszych warunkach płacowych niż jego współpracownicy, którzy przyjęli obywatelstwo niemieckie. Problemy związane z narodowością polską utrzymywały się również w powojennej Czechosłowacji, która nie zapomniała o zajęciu Śląska Cieszyńskiego przez Polskę.
0: No tak, niestety słynny rok 38.
1: Nie było pewności, czy władze państwowe pozwolą mu służyć w naszym kościele ewangelickim, po tym jak w 46 roku pomyślnie ukończył studia teologiczne w Bratysławie. Dlatego zwrócił się również do ówczesnego biskupa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, profesora Jana Szerudy, z prośbą o przyjęcie do służby w polskim kościele. W liście z października 1946 roku teolog Władysław Santarius wyraźnie stwierdza: na terenie zaolziańskim prace w kościele utrudniają władze świeckie z powodu narodowości polskiej.
0: A jednak kiedy rozpoczął pracę w Ligotce, jego atutem było to, że służył wszystkim bez różnicy i posługiwał się na przemian obydwoma językami, polskim i czeskim.
1: Aż do lutego 1948 pracował w dawnej drukarni Prochaski w Cieszynie. Kiedy to nagle i niespodziewanie został powołany do Ligotki Kameralnej na stanowisko drugiego pastora tamtejszego zboru ewangelickiego. W swoich późniejszych wspomnieniach tak powraca do tych wydarzeń. Czwartek rano, 26 lutego 1948, przyjeżdżam pociągiem do czeskiego Cieszyna. Normalnie do pracy. Byłem zatrudniony jako korektor w drukarni przy moście, dawniej Prochaska. Przed dworcem stoi ksiądz Jerzy Wałach, z polecenia księdza seniora Józefa Bergera, abym nie chodził już do pracy w drukarni, lecz razem z nim pojechał do Ligotki na stanowisko księdza i kierownika zakładów miłosierdzia Betesda Sarepta. Siadamy szybko do samochodu i ksiądz Berger przywozi mnie do Ligotki przed farę. Na farze zastajemy księdza Krzywonia, prezbitera Ondraczkę, kierownika folwarcznego, który nie uczył, lecz był sekretarzem zboru. Potem przychodzi również kurator Józef Wałach. Wtedy po raz pierwszy wstąpiłem do starej kancelarii zborowej w Ligotce, gdzie miały mieć miejsce różne sceny, miłe i nieprzyjemne. 27 odprawiłem pierwsze nabożeństwo pasyjne w języku polskim o godzinie 16, piątek, i potem zebrała się młodzież w salce domku kościelnego, gdzie miałem do nich wykład na temat żywej pracy młodzieżowej. 28 przejmowałem zakłady miłosierdzia. Była to sobota.
2: Oh.
1: Rozpočul się aktywny owocny okres w życiu zboru, który kronikarz parafialny zboru ligockiego podsumował pod koniec 1948 roku następująco. Zbor zyskał w nim gorliwego pracownika na niwie kościoła, utalentowanego kaznodzieje, który doskonale władał obu językami i zaskarbił sobie przychylność wszystkich bez względu na narodowość.
0: Obok pracy duszpasterskiej ksiądz Santarius powołany został do prowadzenia zakładów diakonijnych w Ligocce. Powiedzmy pokrótce, co to był za ośrodek i komu pomagał.
1: Dom Miłosierdzia Sarepta został poświęcony i otwarty w październiku 1937 roku. Prowadziło go jego organem założycielskim, było dziś już może nieco zapomniane, Stowarzyszenie Niewiast Ewangelickich, które działało na całym terenie Śląska Cieszyńskiego pod patronatem Kościoła Ewangelickiego, a które można uznać za poprzednika dzisiejszej diakonii śląskiej. Nowy dom Sarepta rozszerzył możliwości opieki socjalnej o 60 łóżek. Oprócz istniejących 40 łóżek w starym domu Bethesda, który funkcjonował tu już od 20 lat. Od 1917 roku, kiedy to założył go inny znaczący ligocki pastor, ksiądz Karol Kulisz. Ośrodek służył przede wszystkim ludziom w podeszłym wieku, ale także osobom niepełnosprawnym, umysłowo i fizycznie, którymi nie miał kto się zaopiekować.
0: Pracy tej nadał ksiądz Santarius określony kierunek, zgodny z filozofią, jaką się kierował, tak?
1: Tak. O jego podejściu łączącym duchowe i socjalne aspekty nauczania chrześcijańskiego świadczą już jego kazania studenckie. Takie jak na przykład to z końca lata 1939 roku, które wygłosił podczas nabożeństwa w Cierlicku, w okresie żniw, gdzie kazał na tekst Ewangelii Marka o nakarmieniu tłumów. Cytuję. Chleb, pamięć o ciele naszym, troska o życie, troska o dom, rodzinę, gospodarstwo to jedna z najważniejszych podstaw bytu człowieka i ludzkości. Dużo ludzi sądzi, że religia, chrześcijaństwo chce ludzkość odprowadzić właśnie od chleba, ciała, domu, gospodarstwa i życia. I że chce człowiekowi wmówić, że to wszystko marność, że nie warto się tymi sprawami interesować. My wiemy, jako ludzie reformacji, ludzie Ewangelii, iż religia czyni z ludzi więcej pełnowartościowych obywateli, gospodarzy, robotników. Pobożność ewangelicka żąda spełnienia swoich obowiązków życiowych. Każe pamiętać o ciele, każe z ludźmi żyć i ludziom pomagać. Kiedy kaznodzieja wraca do tekstu biblijnego, zaznacza. W wydarzeniu tym to jest najgłówniejsze, że Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa postarał się o pokarm, postarał się o ciało wierzących, postarawszy się uprzednio o ich duszę.
0: Robimy krótką pauzę, by razem posłuchać utworu w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej i Piotra Szulca Autostradą do Słońca. Asy polskiego soulu w utworze, który tak naprawdę jest coverem piosenki Fantasy zespołu Earth, Wind and Fire. Polski tekst napisał Jacek Cygan. Muzykę zaaranżował Krzesimir Dębski, a piosenka w tej właśnie wersji zainspirowała znakomitego reportażystę Mariusza Szczygła, autora m.in. książki Gotland, do pisania o Czechach. A więc taki pomost pomiędzy naszymi kulturami. Tak jak służba bohatera naszych dzisiejszych rozmów.

0: księdzem Wlastimilem Ciezarem rozmawiam na temat związku działalności misyjnej i diakonijnej w kościele ewangelickim na naszym terenie, zwłaszcza w latach powojennych, kiedy to kościół mógł jeszcze prowadzić ośrodki pomocy społecznej. Kierownikiem placówek w Ligotce Kameralnej był wówczas ksiądz Władysław Santarius. W jaki sposób ludzka godność pacjentów czy podopiecznych została w tym okresie podniesiona? Co się zmieniło?
1: Po II wojnie światowej nowe kierownictwo zakładu starało się dostosować placówkę do nowych warunków, nowych czasów i nowego sposobu myślenia. Nieżyjąca już Emilia Paszowa, jedna z opiekunek, która rozpoczęła pracę w zakładzie pod koniec lat 40., wspominała później. Kiedy do Ligotki przyszłam, to pacjenci, każdy jadł z miski i przy łóżku. Nie wiem, w którym roku tam pastor Santarius przyszedł, ale pastor to był bardzo dobry organizator. Wszystko się dawało do porządku. Klienci zaczęli stołować się wspólnie w jadalni z talerzy ze sztućcami. To nowe podejście do podopiecznych zakładu zostało trafnie ujęte w artykule opublikowanym w naszym czasopiśmie kościelnym Przyjaciel Ludu w wydaniu z sierpnia 1948 roku, pod którym podpisany jest zarząd zakładu Bethesda Sarepta, a którego autorem jest prawdopodobnie sam dyrektor Władysław Santarius. Powiedzmy tylko krótko, że w zakładzie przebywa wiele osób, dla których mycie się i czystość w ogóle są czymś nieprzyjemnym. Są też podopieczni, którzy trafili do zakładu z innych warunków, z porządnych domów, a dopiero utrata męża lub dzieci doprowadziła ich pomiędzy innych podopiecznych. Mówimy o tym, aby podkreślić, że zadaniem zakładu nie jest tylko zapewnienie pożywienia i schronienia, ale również niwelowanie różnic społecznych, podkreślanie braterstwa i wzajemnej miłości. Ośrodek opieki społecznej w dzisiejszych czasach nie jest i nie może być zbiorowiskiem ludzi zbędnych, gdzie czeka się na bliską śmierć, ale miejscem spokojnego pobytu dla wszystkich tych, którym życie nie pozwoliło na radości, domowego ogniska i rodzinnego szczęścia. Obecna administracja zakładu stara się to wszystko urzeczywistnić. Zakład nie uznaje różnic narodowościowych i religijnych, a do grona swoich podopiecznych zalicza Czechów i Polaków, ewangelików, katolików i innych jeszcze.
0: O jak mądre i wciąż aktualne.
1: Słowa te możemy uznać za swego rodzaju program działania ośrodka opieki społecznej, aktualny do dziś, do którego nawiązuje współczesna diakonia śląska.
0: Władzy nie podobały się takie działania? Z jakimi represjami spotkał się ksiądz Santarius?
1: W tamtym czasie nasz ośrodek opieki społecznej otrzymał od władz pozytywną ocenę. Na początku 1950 roku Komisja Wojewódzkiego Komitetu Narodowego w Ostrawie przeprowadziła kontrolę ośrodka Sarepta. Komisja oceniła, że placówka jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi normami i odpowiada przepisom socjalnym. W tym samym roku prowadzono również kontrolę w Beteździe i tam również wszystko znaleziono w najlepszym porządku.
0: To gdzie był problem?
1: Problem stanowiła prawdopodobnie rozszerzająca się działalność duchowa pastora Santariusa. W ośrodku odbywały się nabożeństwa, godziny biblijne, ale pod jego kierownictwem sieć nabożeństw domowych rozszerzyła się na szerokie okolice sąsiednich wsi, co nie mogło umknąć uwadze organów państwowych, w których narastały nastroje antykościelne.
0: Po przeniesieniu do Trzanowic ksiądz Santarius prowadził jeszcze przez jakiś czas ośrodki ligockie.
1: Tak, pod koniec roku 1950 został wybrany na pastora w nowo powstałej parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego w Trzanowicach, ale nadal pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Opieki Społecznej Bethesda Sarepta w Ligotce Kameralnej, gdzie także mieszkał wraz z rodziną w mieszkaniu służbowym należącym do tego ośrodka.
0: W jakich okolicznościach i z tej pracy został usunięty? Co wkrótce czekało ligockie ośrodki socjalne?
1: Ksiądz Santarius został odwołany z dniem 30 czerwca 1956 roku, a agendę ośrodka przejął nowy kierownik, ksiądz Oskar Kożdoń. Nie pomógł nawet protest, który sami podopieczni ośrodka wysłali do Państwowego Urzędu do Spraw Kościelnych w Pradze. W swoim liście piszą między innymi: nie jesteśmy tutaj w ośrodku królikami doświadczalnymi, z którymi każdy może robić co chce. Niektórzy z nas, przebywający w ośrodku od dłuższego czasu, doskonale pamiętają, jak wyglądało życie w naszym ośrodku za popředních zařonců. Připomínáme sobě bałagan, brud, złe traktowanie, kiepskie jedzenie.
0: Tak było wcześniej, w okresie wojennym, tak?
1: Oczywiście mowa tutaj o warunkach panujących w ośrodku w czasie okupacji, kiedy i zakłady znajdowały się pod zarządem niemieckim.
0: Oka, jasne. Przepraszam, że ci przerwałem. Co dalej jeszcze piszą podopieczni domu w swoim liście przeciwko odwołaniu dyrektora?
1: Pod obecnym kierownictwem wszystko się zmieniło. Nie tylko w naszym życiu, ale w ogóle traktowani jesteśmy po bratersku. Czujemy się jak w domu, a kierownika mamy jak ojca. W dokumentach nie znajdziemy żadnego merytorycznego uzasadnienia zwolnienia dotychczasowego odnoszącego sukcesy dyrektora. Prawdopodobnie jednak właśnie te rozszerzające się działania misyjne były solą w oku umacniającego się reżimu komunistycznego, a niestety także niektórych osób i grup wewnątrz kościoła. Sareptę spotkał w końcu ten sam los, co wszystkie inne placówki społeczne zarządzane przez kościół. 1 stycznia 1960 roku została znacjonalizowana.
0: Dziś Diakonia Śląska kontynuuje i rozwija tę działalność. W minionym roku ośrodek Sarepta został otwarty po generalnej rekonstrukcji. Podczas konferencji podano ciekawostkę dotyczącą jego projektanta.
1: Właśnie, to była zupełna nowość, kiedy ogłoszono, że ktoś z potomków rodu Michejdów dokonał odkrycia. Autorem pierwotnego projektu budowy Sarepty miał być podobno słynny architekt, inżynier Tadeusz Michejda, projektant między innymi kościołów w Strzanowicach czy Istebnej.
0: Dlaczego warto przypominać te wartości, które stały u zrodu pomocy bliźniemu przed laty?
1: Ponieważ są ponadczasowe i aktualne do dziś. Nacisk na godność człowieka, na to, że dom seniora nie jest domem starców, miejscem, gdzie odkłada się ich, aby dożyli swoje życie. Również nacisk na potrzeby duchowe człowieka, możliwość dzielenia się wiarą podczas wspólnych nabożeństw lub upamiętniania zmarłych sąsiadów i przyjaciół podczas spotkań wspomnieniowych. Wszystko to stanowi dziś naturalną część życia mieszkańców domów Diakonii Śląskiej. Badanie przemian, jakie zaszły w Sarepcie przedwojennej oraz tej z okresu wojny, która kształcała się w nowoczesny, powojenny ośrodek opieki społecznej, nauczyło mnie, że wartości związane z chrześcijańskim spojrzeniem na człowieka nie są czymś oczywistym i nie zawsze były stosowane nawet w kościelnych ośrodkach opiekuńczych. Należy je chronić i pielęgnować, ponieważ bez tego dom godnej starości łatwo może ponownie przekształcić się w przytułek dla osób starszych, miejsce odkładania ludzi, których już nie potrzeba, i dotyczy to nie tylko ośrodków państwowych, ale także tych, które prowadzone są pod egidą Kościoła.
0: Dziękujemy serdecznie za rozmowę i mnóstwo ciekawych informacji.
1: Ja też dziękuję i życzę wszystkim radiosłuchaczom dobrego wieczoru.
0: Dzięki piękne. Kończy się nasz czas na antenie. Ostatni utwór kontynuuje skojarzenia wcześniejszego. Znów pewnego rodzaju pomost. Piosenka Zrychleny Wlak była ikoniczną kompozycją czeskiego muzyka alternatywnego Oldřicha Janoty. Polską wersję nagrał 2 lata temu zespół Elektryczny Gitary na czele z liderem, lekarzem Kubą Sienkiewiczem, za perkusją Leon Paduch, założyciel niegdysiejszej grupy mojego brata, który też był jakiś czas temu gościem na naszej antenie, i Droga starczy za cel. A ja żegnam się już na dziś, do miłego usłyszenia i zostańcie Państwo z Bogiem.